Wśród drzew schylonych o północy, wśród jasnych widów złego mroku, coś się przemienia w naszej mocy. Ktoś się porusza z naszym krokiem. Kiedy tak idziesz w szumnej szacie, a wiatr się targa i rozwiewa, nie bój się, ty nie idziesz sam. Chodzą wraz z tobą wszystkie drzewa, ziemia jak echo minionych dni, grające w Boże, a nasze cienie wśród

Miła moja, już późno, chwieją się żółte mlecze, w dolinę napłynął gór dzień. Cichy odwieczasz brodzi zmierzchowym nurcie. Już późno, już późno. Miła moja, trudno z miłości się podnieść, a jeszcze ciężej od złych nowin. Gdy patrzę

miejskim wszystko było najpiękniej. Charlie Chaplin szedł któryś tam raz. Mała sala kinowa przyjmowała nas chętnie. Przytulała

i serce i śmieją się, gdy wielka łza pada na kwiat w butonierce, pada na kwiat w butonierce.

wypocząć, nim się jutro narodzisz. Czasu zostało niewiele, szczęście moje tak blisko.

musi taki wystarczyć, bo nie mamy innego. Gdy już trochę podrośniesz, to powiem dlaczego. Tak niewiele jest szczęścia na świecie, nie dał nam go zbyt wiele Zbawiciel. Jak cudownie jest, kiedy można człowiekowi drugiemu

Kiedyś taka chwila, wróci Franio do cywila. Wtedy z mym kochanym Franiem na kobiercu ślubnym staniem. Gdy mym mężem będzie Franio, trąbka z nami.

0: I w temacie zmarłego niedawno Marka Grechuty piosenka jest w splątanym gaju rąk i nóg. Do słowa Osiecka, muzyka Marek Grechuta. Sławek nie chciał tego ze mną śpiewać, stwierdził, że nie zna. Wacek stwierdził, że nie ma czasu. Ksiądz Jacek stwierdził, że nie wypada. W związku z tym zaśpiewam Państwu to solo. Ale gdyby znalazł się na widowni ktoś, kto miałby ochotę zaśpiewać, ole ole na przykład, czy refreniki, to ja zapraszam. No to ole chociaż. No nie wypada, nie wypada, proszę.
1: Co prawda nie wypada.
0: No nie wypada, no.
1: Ale nie bierzcie tego zbyt dosłownie. Przenośni.
0: Splątanym

W bucie mieszka mysz, nieźle go nawet urządziła. Nigdy nie mówię jej akysz i ona też jest dla mnie miła. Gdy czasem zadrze po sąsiedzku pożyczyć chleba albo sera, albo pogadać o czymkolwiek, kiedy samotność nam doskwiera. W moim magicznym domu wszystko się zdarzyć może. Same zmyślają się historie, sam się rozgryza orzech.

Wracaj, żyj tu do nas koniecznie. Przedstawię ci Macieja Kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami śpi w fotelu i lekceważy każdą pracę. Lecz niewątpliwą ma zaletę, gdy spływa wieczór granatowy. On słodko mruczy wprost do ucha.

Zajrzyj tu do nas koniecznie. Tutaj nikt z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż

za orzech. W moim magicznym domu ciepło jest i bezpiecznie. Gościu znudzony, gościu znużony, jeśli zabłądzisz kiedyś w te strony, zajrzyj tu do nas koniecznie.

już pakujesz walizki, zbierasz wszystkie drobiazgi, swoje szminki, pierścionki, pozłacane kolczyki, gdzieś się

0: cygarach nie dać wypić ani zjeść. Zedrzeć ze mnie całą cześć, lecz od kumpli stara wara.
1: Coś nie tak? Coś ci źle? Aureolcia te pasy?
0: Może będzie lepiej, jak się ją wyklepie, nie? Coś nie tak? Coś ci źle? Aureolcia te pasy?

sześć, lecz od kumpli stara wara. Coś nie tak? Coś ci źle? Aureolciany pasy? Może będzie lepiej, jak się ją wyklepie, nie? Coś nie tak? Coś ci źle? Aureolciany pasy? Może będzie lepiej, jak się ją wyklepie?

0: tyle. Damie więc nie straszę, ale wiesz, że to o mnie pisał wiersz. Jako piorun jego ramię.
1: Coś nie tak? Coś ci źle? Aureol.

Nikt z nas się w ogóle nie spodziewał, ani nawet nie przypuszczał, oczywista, że na życie przeciętnego emigranta wpływ ogromny może mieć zwyczajna gwizda. Od szczotnicy coś tam w szkole uczyło się, ale dzisiaj tego nie pamięta nikt. A tu nagle w Kanadzie okazało się, że zapewnić człowiekowi może być prowadziwe tango tańczone na kolanach, prowadziwe tango znów połączy nas dziś, prowadziwe tango.

bardzo trudno jest otrzymać dobrą pracę, a bez forsy się po prostu nie da żyć. Na robakach pracowitym dobrze płacą, nocą ciemną na golfowe pola idź. Zamiast sobie leniu chować porą nocną, weź latarkę, ruszaj pole, czasu szkoda. Pośród przystrzyżonej trawy dłoń pomocną bardzo chętnie poda ci przyjaciel robak. Robaczymy tango tańczone na kolanach, robaczymy tango, znów połączy nas dziś. Robaczymy tango, będziemy tańczyć.

Dziękuję. I jeszcze jedna piosenka. Tym razem z repertuaru Anny Marii Jopek. I piosenka bardziej wiosenna. Ta jest wiosenna. Tylko muszę sobie przypomnieć.

A teraz, proszę Państwa, jesienna miłość. Teresa Klimuszko akompaniuje pani Anna Fecowicz.

stanowisko lubił był. Jupi, jupi, jaj, jupi, jaj, stanowisko lubił był. Ten woźnica dnia każdego myślał, mrużąc ślepia złe, skarce konia niegrzecznego.